0: stawiam swe.
1: Raspevana, strana Balkana, Balkana. Raspevana, strana Balkana. Radio Balkan Inter.